0: zajednicom pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Najprej pri nas, šele potem drugi. Ruk Radio Novo.